Kajasovce, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne hjave on. Ne hjave on, ne hjave on, jak to vse, kaohtna mahoma, a cimona ego nekamona. Egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamionagon.